Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

Zwyczajnie przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozmija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć,

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku.

Serwis 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi belur, nie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta turytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie pyta o miasta tętno, co ja wiem, człowiek wrasta w obojętność, żeby nie oszaleć.

0: Zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny. Ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: No tyle mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira, tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty, i wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про яке вибачай, співають.

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte, zabudź, jaki niezruczności, co złego to nie, nie my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze, matka wyszła wydawać pieniądze. Zróbmy to szybciej, podejrzewam, że zrobisz we mnie więcej dziur niż

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачить, значи тиле, co винę комусь даровать. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć również mamy

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty, i wybacz prosiv polski gурт Іра, а вибачай це вже пісня від українського

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jakim niezruczności, co złego to nie, nie my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

niego. Ona zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz w szkołę?

obca. Kto wiesz wokół palca kolejnego chłopca? Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty. Wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді-електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про яке вибачай співають.

rano jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradza.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jak i niezruczności. Co złego to,
1: to nie my.
0: Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię? Do której chodzisz szkoły? Ile masz lat? A ona nic nie mówi. Ona nie mówi nic. Zróbmy to szybciej. Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze, matka wyszła wydawać pieniądze. Zróbmy to szybciej. Podejrzewam, że zrobisz we mnie więcej dziur niż jakikolwiek mężczyzna.

wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam. Haustem powietrze robię, żarzę wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata.

czy śpi nadal? Przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

Очі, так як ти і он, нудзе się, choć mówią doceń, jak coś wymyślisz, dzwoń.